0: jesteśmy jak Aka. A nie tylko pion chodzi, no za was załudzimy.
1: Hallo, hallo.
0: Jan Szybkus, Natali. Hej,